0: 0877.
1: Suhasilo mi je top ekstra ste.
0: Samo hitovi.
2: Oh, my lover, yeah, yeah.